No kochani, skrzypienie drzwi było. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic. Kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, witam Was bardzo cieplutko. Kochani, mamy 18 lipca 2026. Oczywiście sobota. Imieniny dziś obchodzą panowie Kamil i Szymon. Dla solenizantów oraz jubilatów, którzy obchodzą swoje święta, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i tradycyjnie prezent muzyczny dołączam na urodziny imieninne.

Był to prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. Jak kochani, na początku żeście słyszeli skrzypienie drzwi, to znaczy, że konsolka pozdrowień jest otwarta. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Oczywiście możecie prosić o piosenki. Kochani, ja w miarę swoich możliwości oczywiście będę spełniała wasze prośby, ale tradycyjnie, tak jak zawsze, mam tutaj swoją playlistę. Playlista jest coś podobna do tej sprzed tygodnia, czyli takie refleksyjne piosenki. Ale tak jak mówię, to zależy od was, kochani, co będę grała. No i na dobry początek, kochani, jedziemy. Wróćmy tak jeszcze raz i Bo życie dane mamy raz.

Pamiętasz tamten letni wiatr, gdy cały świat był tylko nasz. Na starych zdjęciach śmiech i kurz,

0: przeżyć je w nas.
1: No i tak, kochani, to były piosenki na dobry początek. Ja witam już pierwszego gościa na konsolkę, a jest nią nasza Agnes. Agnes, witam cię serdecznie, pozdrawiam. Życzę milutkiego popołudnia z naszym radyjkiem. Agnes napisała, kochana, witam cieplutko, serdecznie pozdrawiam ciebie z Irkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radiolarmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie wasie z Jurkiem. Życzę wspaniałej zabawy, smacznej kawki i dużo zdrówka. Buziaki śle i czerwone klamerki, cmok, PS. Piosenek nie zmieniamy. No już naszykowałam te piosenki, czyli tradycyjnie, kochani, I love you, Syndio, grupa setu z po drugiej stronie lustra, a ode mnie podziękowaną za wpisik piosenka z mojej playlisty, a jest to Gwiazdy świecą tylko nam, buziaki.

0: powiedz, czemu tak?
1: Ja na konsolce bardzo cieplutko witam Czyśka. Czyśek, witam cię serdecznie. Pozdrawiam, życzę miłutkiego popołudnia i cieszę się, że jesteś. A Czyśek napisał tak: witam serdecznie Samanto, w to sobotnie popołudnie. Pozdrawiam pozostałych prezenterów radia oraz słuchaczy. Dedykację muzyczną dla wszystkich wybierz sama. Dziękuję. No to... Pozdrowionka oczywiście poleciały do wszystkich, na pewno są odwzajemnione. No a dedykacje polecą kochani dwie piosenki. Kruchy most i Gdzie czeka on. No i trzecia poleci dla ciebie w podziękowaniu za wpisik. Wszystko co mam to ty. Serdecznie pozdrawiam.

Moi, kochani, póki co konsolka pusta, więc dalej z mojej playlisty. Za chwilkę piosenka Dziękuję Ci, Mamo, a później piosenka dla Artura.

No tak, kochani, tylko raz w roku puszczamy piosenki o mamie, a jest tyle takich ładnych.

No tak, kochani, póki co pusta konsolka, a ja mam, kochani, dla Was teraz, do Was właściwie mam prośbę, kochani, abyście odłożyli jedzenie, picie, żebyście w rękach nic nie mieli, no i w buzi też, kochani, poleci na rozgrzanie piosenka, no i właśnie obawiam się, żebyście nie popluli monitorów. Kochani, z przymrużeniem oka piosenka Golimy Bobra, a potem Jestem Czarownicą.

A ja na konsolce bardzo serdecznie witam podsłuchiwaczkę z Facebooka. Napisała tak: dzień dobry kochani, ten piękny sobotni wieczorek. Witam kochana, pozdrawiam, życzę miłutkiego wieczorku. No i sobie podsłuchuj, jeśli chodzi o nasze radyjko, cieszę się, że jesteś. No i mam nadzieję, że nutki podobają ci się. Ja tylko powiem do nowych słuchaczy, że właśnie no, ja jestem taka niepoprawna romantyczka. Lubię wolne, spokojne piosenki, chociaż czasami poszaleć też lubię. Mam nadzieję, że piosenki, które polecą, będą ci się podobały. Do twojego wpisiku dla wszystkich od ciebie poleci piosenka Dziś ci powiedziałem, a ode mnie dla ciebie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Spełnij me sny, buziaki.

A ja bardzo serdecznie witam na konsolce Piotra. Piotrze, życzę milutkiego wieczorku, cieszę się, że jesteś. A Piotr napisał: witam, z radia leci muzyka, więc wysyłam serdeczne pozdrowienia dla każdego, a szczególnie dla pani prezenterki Samanty. Muzyka nie rozwiązuje problemów, ale przynajmniej pozwoli na chwilę o nich zapomnieć. Zagramy piosenkę Karola Hadryka. Muzyka ma magiczną moc. Dziękuję, pozdrawiam, Piotr. To prawda, tu się z Tobą zgodzę właśnie, że nie rozwiązuje naszych problemów, jakie by one nie były, ale wówczas możemy zapomnieć właśnie o nich, słuchając muzyki. Nutka już naszykowana, a ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Dlaczego ja?

Jana Konsolce, ponownie witam naszą Agnes. Kochana, pięknie grasz, ale ja jednak namieszam. Poproszę zagraj Jacka Silskiego i Andrzeja Skaźnika. Ślicznie dziękuję, pozdrawiam. Mówisz i masz. Kochana, list z morza, potem chciałbym jeszcze raz, no i ode mnie dla ciebie w podziękowaniu gdzieś, kiedyś, ktoś. Buziak.

No tak, piosenka mi poszła wcześniej niż wpisik, kochani. Ja na konsolce witam Georgia Skeln i witam Gabi i Darka. Ale pierwszy wpadł George Skeln. Witam cię serdecznie, pozdrawiam, życzę miłutkiego wieczorku, cieszę się, że jesteś. Witaj droga Samanto za sterami radia ze studia w Łodzi. Życzę fajnego grania na twojej trzeciej godzinie przed mikrofonem. Pozdrawiam z Keln. Wszystkich słuchających, zagraj proszę ode mnie dla wszystkich jakąś piosenkę twojego wyboru. George z Keln. Za pozdrowionka oczywiście w imieniu wszystkich pięknie ci dziękuję. Na pewno są odwzajemnione. No to skoro ja mam wybrać, no to niech będą te nutki, które mam naszykowane. Choć, nie, to było, kochani, to nie ta. Jakbyś była gwiazdą gdzieś we wszechświecie, to będzie pierwsza piosenka. Ale się zakręciłam, kochani. A druga piosenka w podziękowaniu za wpisik poleci. Czy to sen? Pozdrawiam.

No i kochani, teraz Pisiek Ocek, Gabi i Darka, witam Was serdecznie. Pozdrawiam, życzę milutkiego wieczorku. A napisali tak, witaj Samanto, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na Twojej audycji. Pozdrawiamy Agnes ze Zbójem i tych, którzy dali radę unieść skrzypiące drzwi Twojej konsoli i coś miłego napisać. Pozdrów też Jirka, czy on się też szykuje na dzisiejszy mecz? Bo Darek tak. Skrzynka piwa i z pięć różnych smaków chrupków. A ja mam zapowiedziane od 23. Chłopa nie mam w domu. Mam tylko nadzieję, że telewizor rano będzie cały. Za pozdrowionka oczywiście w imieniu wszystkich pięknie Wam dziękuję. Co do Irka, nie. Irek na szczęście nie jest zapalonym kibicem. Rzadko mu się zdarza tam oglądać to kopanie i boks taki razem, co jest, nie wiem jak to się nazywa. Czasami sobie to tam chwilę poogląda, ale nie jest takim typowym kibicem. Co do telewizora, no to musisz powiedzieć Darkowi, że jak rano nie będzie całego telewizora, to w poniedziałek idzie do sklepu. Więc myślę, że telewizor będzie cały. No tak, podejrzewam, że większość mężczyzn właśnie będą od 23, kochani, na meczu. No to życzę Darkowi dobrego piwa, mu tych chrupków dobrych, smacznego. No i oczywiście niech wygra ta drużyna, za którą Darek jest. Na krawędzi oddechu, tak nosi tytuł piosenka, która poleci do Waszego wpisiku, a ode mnie w podziękowaniu dla Was poleci piosenka Lubię w sobie to.

No to kochani, jest 19:33, moja audycja powolutku dobiega końca. Chciałam przywitać naszą Ewę Figlarkę, właśnie zgłosiła swoją gotowość do grania, tak więc kochani, będziemy powolutku żegnali się. No właśnie, może jedna nutka teraz poleci i będę już dziękowała.

Moi kochani, mam ostatni wpisik na konsulcję od naszej Agnes. Kochana, ślicznie dziękuję za piękną audycję, za czas poświęcony nam. Ślicznie dziękuję za pozdrowienia, odwzajemniam je. Życzę wszystkim miłego wieczorku, a jutro pięknej, błogosławionej niedzieli w zdrówku. Super, że w sobotę grasz. Pozdrowienia od Szwendacza. Piosenki z kuferka. Dziękuję, buziaki śle. PS. Czekoladowe buziaki dla Bajtelka. Za pozdrowionka Szwendaczowi pięknie dziękuję. No już tylko jedna nutka. Bo właśnie kochani, o 20, przepraszam, no z przyzwyczajenia o 18 chciałam powiedzieć. Z przyzwyczajenia 18, nie kochani, 20, za sterami radyjka zasiądzie nasza Ewa. No to jedziemy kochani, do wpisiku dla wszystkich najdroższa ma.

0: No i czas na podziękowania, kochani. Pierwsza piosenka poleci tradycyjnie do wszystkich tych, którzy wpisywali się na konsolkę. Pięknie Wam za te wpisy dziękuję. Dla Was piosenka pod tytułem Ładnie, dziękuję.
1: Ta piosenka jest dla tych, którzy zostali. Dla tych, którzy pisali, dasz radę, kiedy sam już przestawałem wierzyć. Nie wiecie nawet, ile razy uratowaliście mnie jednym zdaniem. Dziękuję.

Jeśli kiedyś też poczujesz się samotny i świat nagle odwróci wzrok, włącz tę piosenkę i pamiętaj proszę, że dla kogoś twoje serce może być domem.

piosenka to kawałek mojego serca dla was. Dziękuję, że byliście, kiedy najbardziej was potrzebowałem. Jeśli dziś słucha tego ktoś zagubiony, proszę, zostań jeszcze chwilę.

Piękna piosenka, prześliczne słowa. To była piosenka w podziękowaniu dla wszystkich tych, co się wpisywali na konsolkę. Teraz poleci piosenka w podziękowaniu dla cichaczków, dla tych cichych słuchaczy, którzy sobie gdzieś tam pod krzaczkiem, przy ognisku ewentualnie słuchali naszego radyjka. Ta nutka jest dla Was, kochani. Kochałem sercem.

0: No to była minutka, kochani, w podziękowaniu dla wszystkich cichaczków, którzy słuchali mojej audycji. Kochani, ja już będę się z Wami żegnała. Życzę Wam miłej zabawy z naszą Ewą Figlarką. Bawcie się fajnie, życzę miłego wieczorku. My usłyszymy się, kochani, za tydzień. Za tydzień od godziny 17, tak jak dzisiaj, do godziny 20. No i cóż, kochani, życzę Wam pięknego całego tygodnia. Ewuś, a Tobie życzę dużo ludków, dużo wpisików, żeby Ci ten czas szybciutko zleciał, bo wtedy szybciej płynie czas. Miłego wieczorku życzę. No i cóż, kochani, ja tylko powiem do zobaczenia.
1: Cichy wieczór.

Dobry wieczór, witam, witam, o zdrówko pytam wszystkich słuchaczy, ale jak zanim ja się spytam, to chciałabym przywitać wszystkich słuchaczy bez najmniejszego wyjątku. Witam całą naszą ekipę radia, moje koleżanki i kolegów radiowych, witam nasze szefostwo, naszą Gabi i Darka i zapraszam, kochani, do godziny 22. Tak to leciało. Ja, jeszcze nic nie leciało, dopiero poleci. Ale my już przejdziemy do rzeczy. Ale ja się rymuję, kurka wodna. No dobra, a teraz będziemy przechodzić, dochodzić. Powiem. Chciałabym podziękować mojej koleżance redakcyjnej, waszej prezenterce Samancie, za jej 3-godzinną audycję. Samanto, dziękujemy bardzo Tobie za czas poświęcony, za to, że jesteś. Życzę Tobie miłego, spokojnego wieczoru. Życzę Ci dużo zdrówka. Dziękuję Ci za piosenkę, która mnie też tak troszeczkę rozbroiła. No i dla Ciebie wybrałam Daniel Dobraszkiewicz. Będzie dobrze. Dla Ciebie, ode mnie i od wszystkich słuchaczy w podziękowaniu za Twoją audycję.

Jeszcze raz, Samanto, dziękuję Tobie za przeprowadzoną fajną audycję. A teraz lecimy już z życzeniami urodzinowymi, może imieninowymi, a może rocznicowymi. Więc kochani, życzę Wam dużo zdróweczka, zdróweczka i jeszcze raz zdróweczka. I dla Was taki skromny, muzyczny upominek o tytule Urodziny, a śpiewa to Maniek i Leman.

teraz moje aniołki, ja wam powiem, że teraz zafunduję wam piosenkę. Ja z pozdrowieniami ode mnie oczywiście. A jako ja wam zafunduję piosenkę, to usłyszycie. A usłyszycie Adama Krawczyka. Adam Krawczyk sobie będzie śpiewał, nie? A piosenka będzie miała tytuł taki: Zielone wzgórza. A ja wam powiem, że ja właśnie też z Adamem Krawczykiem, też myśmy się kiedyś spotkali w Ustce. Pamiętam jak dzisiaj, właśnie tam w Ustce siedzieliśmy i gadaliśmy. On też jeszcze był ze tą swoją córką, nie pamiętam już teraz jak ona się nazywa, jak miała na imię, ale właśnie miałam taką przyjemność, no. Więc słuchamy tej piosenki. Życzę wszystkim miłego wieczorku, oczywiście sobotniego.

drodzy słuchacze, chciałabym wam powiedzieć, jak zawsze zresztą mówię, że konsolka jest otwarta już od godziny 20. Jeżeli ktoś coś, no to właśnie zapraszam tam i czekam tam oczywiście na was. Ja za chwileczkę będę czytać, tylko mam wielkie zadanie, a co właśnie, jakie zadanie mam, to wam powiem przy kolejnym wpisie. Na razie, póki co, polecimy z piosenką, a ja dalej walczę i szukam.

A ja teraz chciałam teraz przejść na konsolkę pozdrowień. I witam, witam bardzo milutko. Pozdrawiam bardzo cieplutko Georga i Teresy z Köln. Dobry wieczór, witam Was. Życzę fajnego, spokojnego wieczoru sobotniego, bo dzisiaj mamy sobotę, mamy 18 lipca. No i jadymy. Dużo tego tu jest, więc zaczynam czytać. A Georg i Teresa z Köln piszą tak. Dobry wieczór, Ewo Figlarko. Miło Cię znów usłyszeć za sterami Radia Larmo w studiu w Rybniku. Jestem pewny, że jak zawsze sprawisz, iż ten sobotni wieczór będzie wyjątkowy dla nas wszystkich słuchaczy. Że będzie taki fajny, taki romantyczny. Do tej pory jesteśmy z żoną Tereską pod ogromnym wrażeniem utworu, który nam parę dni temu zadedykowałaś. Był po prostu przepiękny. Niestety nie znam jego tytułu. Pamiętam jedynie piękną melodię i męski głos śpiewający wzruszające słowa. Coś o przytulaniu. To był naprawdę wyjątkowy i bardzo romantyczny utwór. Ewo, jeśli to możliwe, zagraj go jeszcze raz. Niech popłynie dziś ponownie dla Teresy i dla mnie, a przy okazji dla wszystkich zakochanych oraz tych, którzy wierzą, że najpiękniejsze chwile zaczynają się od złego przytulenia. Życzymy Ci pięknego wieczoru przy najlepszej muzyce i wielu miłych, pełnych emocji chwil podczas wirtualnego spotkania ze słuchaczami za radiową konsolką. Serdecznie pozdrawiamy całą ekipę radia wraz z kierownictwem tego pozytywnego muzycznego zamieszania. Z Köln przesyłają gorące letnie pozdrowienia dla Was i wszystkich słuchaczy. I tu są trzy serduszka. Jak ja mam to podzielić? Kurczę, no nie mam jeszcze kuferka, żeby je po prostu złapać i wziąć. Ale ja muszę pomyśleć, bo nie mam, właśnie nie mam. Jedno zabiorę Georgi Teresko, ale jakbym miała kuferek, to ich już nie ma. To są moje. Dobra, jedno ja zabieram, a reszta, te dwa, będą dla wszystkich tych, których tutaj wymieniliście, dla kierownictwa radia, tego właśnie pozytywnego muzycznego zamieszania, dla wszystkich słuchaczy. No i właśnie tak to zrobię. No, tak to zrobię, ale na pewno pomyślę. Oj, pomyślę. Ja powiem tak, Georg i Teresko, z tym utworem, ja wam powiem, to było w tamtym tygodniu. Ja myślałam, że mam skleroza, nie? Ale powiem tak szczerze, mnie coś tam świtało w jakiejś tam półkuli, nie powiem w jakiej, w tej głowie, że coś wiem, nie? Ale nie wiedziałam, jaki to jest tytuł, jaki to jest. Ale wiedziałam o co biegło. Tylko po prostu nie wiedziałam, jak to wyszukać. I tak szukałam po tych moich folderach, co tu mam, no nie miałam zapierona. Ale wam powiem, wiecie, jaka go znalazłam w moim koszu, bo ja jeszcze tego właśnie nie usunęłam i to tam leżało. I mum ta piosenka. No, myślę, że o ta piosenka chodzi. Chyba na 100% wiem, że to o ta piosenka chodzi. Więc ta piosenka będzie właśnie teraz o dymie dla Was, a potem pogodą medali, nie?

bin je na chwilę. Wiem, że to nie potrwa wiecznie, więc przytul mnie dziś wieczór, zanim poranek mi ciebie zabierze. Cóż to za iskierka w twoich oczach? Czy ja widzę łzy? Och, jutro cię nie będzie, więc od jutra jestem sam. Krótkie chwile pozostały, by dzielić naszą miłość. Przytul mnie na chwilę. Wiem, że to nie potrwa wiecznie, więc przytul mnie dziś wieczór. Zanim poranek mi ciebie zabierze. Jesteśmy w swoich ramionach. Wkrótce z daleka od siebie. Czy wyobrażasz sobie, jak będę tęsknił? Twój dotyk, twój pocałunek.

od zmierzchu do świtu, całą noc. Zachowaj mnie teraz przy sobie, na krótką chwilę.

Ja myślę, Georg i Teresko, że to chodziło na 100% o tą piosenkę, którą tak szukałam chyba przez 15 minutek. No, dobra, a teraz kolejna piosenka będzie właśnie od Was, od Georga i Tereski, dla naszego kierownictwa zamieszania, dla wszystkich słuchaczy, a wybrałam Santo California. A później trzecia piosenka będzie też właśnie, ale to później.

0: A trzecia piosenka będzie dla, właśnie, będzie tak, od naszego Georga dla jego żonki Tereski. I to jest takie podziękowanie za pozdrowienia właśnie dla Was. Ta oto piosenka, zespół Drossel, Bez Ciebie Żyć Nie Umiem. Proszę i bardzo dziękuję za wpis.
1: Otworzyłaś przede mną świat piękny i nowy, jak ogród zielony, jak z bajki wyśnione. O rzeczy mało ważne wciąż potykam się,

0: Radyolar mı?
1: A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, wita was z tej strony figlarka, która sobie gra, gra i gra. Ja i gra. I na zegarku mamy 20:45, a figlarka se dalej gra, bo ona właściwie se gra do godziny 22. No, ale ja wam powiem też, drodzy słuchacze, ja wam powiem, jak to tu na tej konsoli wygląda, bo może ktoś po prostu wcisnął na pozdrowienia i czeka i nie słyszy nic, nie? Ale ja tu jest, no. Ja. A kolejny wpis mam właśnie od Zbyszka Marysi z Rudy Śląskiej. To będzie zaraz czytany, których witam was, ale za chwilę do was przejdę i dojdę. Potem będzie wpis od Ireny i Janka. Witam was. Witam też Zbyszka i witam ponownie Georga i Teresę z Köln. Tak to tutaj na konsoli wygląda, a my se spokojnie, z pewną nieśmiałością jademy dalej. Ja. Jo, witam kogo ja tu, witam kogo ja tu goszcza. Witam Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. Ja, a z tej strony was witam figlarka Ewa i Marek w drugim pokoju z psem. Ja, tak to można określić, no. A ja tutaj siedzę tak z taką ten przy moim wentylatorze, takim, co mi tu na mnie jedzie, oby nie była chóru, no, ale chyba nie myślę. A tam, dobra, to jest nieważne na razie. A teraz jadę, aha, i w ogóle was bardzo miło witam i cieszę się, że się są tam kajsą. Ja by też tam chciała być, powiem wam. Ja, ale jakoś w tym roku chyba nie pojada. No ale dobra, figlarka, ty za dużo godasz, a mało czytasz, więc już czytam. I co żeście mi napisali? Dobry wieczór, witamy serdecznie, meldujemy, że Radyjko super gra. Na plaży ekipa jest, zabawa trwa, tylko pogoda nie ta. Ale jest wesoło, napoje rozgrzewające są. Mamy pytanie, czy jadłaś fiszki na gorąco? Są super. Pozdrawiamy serdecznie ciebie i całą ekipę Radyjka oraz kierownika zamieszania i szefową. A my słuchamy dalej, bo zabawa musi trwać. No oczywiście, Zbyszku, Marysiu, musi trwać. Jestem za tym. Więc ja wam tam życzę fajnego urlopu. Ja wam powiem, trochę wam zazdroszczę. Ja. Trochę wam zazdroszczę, bo ja w tym roku nie będę nad morzem. No, a ja bardzo kocham morze niż góry, bo góry to jeżdżymy co dwa tygodnie, Wisła, Ustroń, Brynna, to już jest tak obcykane, że już tego po prostu czasami mam dość. Ja, więc zazdroszczę wam, powiem wam głośno i bez bicia, bo bardzo bym chciała tam być, gdzieś tam w Kołobrzegu, albo w Ustce, albo wszędzie. W każdym miejscu właściwie. Nad morzem oczywiście. Ja. Więc, a fiszki, kurczę, co to są fiszki? Nie wiem, co to są. Chyba nie jadłam fiszków. Fiszki. Nie wiem. Byście mi to musieli tak opracować. Co to jest? No. Nie wiem, co to jest, tak szczerze. No i ten. I pozdrawiam od was całą ekipę Radyjka, kierownika zamieszania, szefową oraz wszystkich słuchaczy. Więc, Byszku, Marysiu, jo, wam tu dziękuję. I do wpisu wybrałach tak, na razie, skaner, lato w Kołobrzegu, bo nie wiem, kaj, żeście są, w jakim kurorcie, nie wiem. Ja. Potem będzie piosenka taką romantyczną od Zbyszka dla swojej żonki Marysi z Rudy Śląskiej, ja. A trzecia piosenka będzie ode mnie dla was w podziękowaniu. I tak to dzisiaj pojadymy, właśnie. Tak, zaś coś innego, no.
2: No to jesteśmy w Kołobrzegu. I jak ci się tu podoba?
3: O, zajebiście, miałeś rację. Florida się chowa.
2: Dobra, poszukajmy hotelu, a jutro...
3: Na panienki!

0: To co, Franki, może jeszcze jedno piwko?
1: Ono, mnie już troszeczkę muli.
0: To co, rozejrzyjmy się za jakimiś fajnymi panienkami?
1: Okidoki, zobaczcie jaka fajna laska.
0: Która? Ta gruba, ruda?
1: Nie, ta blondyny z dudziemi bimbałami.
0: Dobra.

A teraz będzie piosenka od Zbyszka dla Marysi, więc dla swojej żony właśnie Marysi od Zbyszka, więc Rudy Śląski oczywiście, więc słuchamy.

A teraz Marysiu i Zbyszku z Rudy Śląskiej, piosenka dla Was w podziękowaniu za Wasze pozdrowienia, a wybrałam zespół Drossel, Come on, ça va.

Kochani, nadeszły kolejne wpisy. Chciałabym właśnie powiedzieć, kto tam dalej właśnie jest, kto się wpisał. Skończyłam ponownie na wpisie od Georga i Teresy z Köln, ale wpisali się też nasze kierownictwo zamieszania, kierownictwo Gabi i Darek, więc witajcie milutko i witam też ponownie Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. Tak to tutaj na konsoli na razie wygląda, a ja przechodzę do konkretów, do kolejnego wpisu, który tutaj jest w kolejności, a w kolejności jest kolejność taką, że wpisali się Irena i Janek. Ja wam powiem, że dzisiaj tak jakoś to jest fajnie, tak jest właśnie i kobieta i facet. O, fajnie tak razem, fajnie, fajne wpisy są. Nawet mi się to zaczyna podobać. Ja. Więc Irenko, Janku, dobry wieczór. Ja was witam, fajnie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wam fajnego, słonecznego co ja to godą, matko, to nie ta godzina. Ja was witam, serdecznie pozdrawiam i życzę wam miłego wieczoru, fajnego. Jedliście kolację? Ja. To wam nie życzę, albo już żeście jedli. No, ale jakbyście jeszcze nie jedli, to wam godzin smacznego. Ale już wiem, że o tej godzinie to tylko figlarka może jeść ja. Dobra, więc czytam, że coś żeście mi napisali, bo ja nie wiem, ale już to czytam. Witaj, nasza kochana figlarko, pozdrawiamy, fajnego wieczorka, dużo zdrówka tobie i Markowi, wszystkim z radia, z rodzinkami. Więc ja ci powiem, ja wam powiem tak, no. Wszystkim właśnie życzymy zdrówka, ja, Irenko, Janku, bo to jest, cóż z tego, że są pieniądze, jak jest choroba, jak jest po prostu trzeba po tych lekarzach chodzić, po tym wszystkim, no to po prostu się ani żyć nie chce, to po co mi pieniądze, nie? Ale czasami no trzeba za coś żyć, no wiadomo, że trzeba te pieniądze do życia, no ale jak jest ich za dużo, to zaś niektórzy po prostu, jak to powiedzieć, a nie obrazić. Wiecie sami, co ja wam by dać gadać, jak wy sami to wiecie. Więc dobra, już figlarka tyle nie godo. No i przechodzimy do konkretów, ja. Irenko, Janku, ja wam też fajnego wieczorka życzę, dziękuję, dużo zdrówka, też wam życzę, ja, a ja też dziękuję. Mnie i Markowi, ja jemu to pożyczę, powiem, ale po audycji, bo on, jak wiecie, pieska pilnuje, bo on, ta moja Lila, to ona by tu była DJ Lila, za chwilę jakby zaczęła szczekać. Ona strasznie nie lubi, jak ja siedzę przy właśnie laptopie na fotelu i strasznie chce tutaj grać. No, ale będę musiała z szefostwem pogadać, czy by ją nie przyjęli, by cały czas szczekała, całe 2 godziny. Chyba, żebyście jej powiedzieli, że przysmaka mocie, no to wtedy by było inaczej. Dobra, no figlarka się zaś rozgadała, no. Więc Irenko i Janku, ja wam bardzo dziękuję za te pozdrowionka wzajemnie i do wpisu, tak, pierwszy wpis będzie wpisem, znaczy wpisem będzie, taki wpisem będzie, że on będzie dla was, nie, dla was będzie, ja, dla was, za to, żeście są, nie, dla was. Więc będzie piosenka. Potem będzie piosenka dla wszystkich słuchaczy, dla całego radia z rodzinkami. Ja. Tak, no. A trzecia piosenka będzie dla was o dymie. Ja dobrze to godzę. Ja już się po prostu czasami tracę, jak wam powiem. Więc tak, tak to będziecie słyszeć, nie? A potem jak zaczyna godać, to zaś będzie inny wpis. Ale na razie będę cicho i już wam to przetłumaczyła z polskiego na nasze. Więc słuchamy 3 piosenek. Ale wiecie, od kogo to już wam godałach, no. Dziękuję bardzo.

bardzo przepraszam, to nie ta piosenka, co chciałam puścić, więc teraz się pokręci właśnie do wpisu od Janka, od Irenki i Janka, ta piosenka, a ta druga piosenka jest do wpisu właśnie od nich, Adam Chrola, Dziewczyna z konwaliami.

A trzecia piosenka będzie ode mnie dla was, Janku i Irenko i Janku dla was w podziękowaniu właśnie za pozdrowienia.

A ja jeszcze raz dziękuję Irence i Jankowi za pozdrowienia i już przechodzę do kolejnych. A witam bardzo milutko, kogo ja tu witam, kogo ja tu goszczę. Witam Cię teraz tutaj Zbyszku, tutaj właśnie na konsoli pozdrowień. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, życzę fajnego wieczoru i fajnie, że zawitałeś, że napisałeś i się zameldowałeś. Ja. Tak. A Zbyszek pisze tak. Witaj figlarko, miło jest Cię słyszeć. Pozdrawiam Ciebie Ewuś, Twoich bliskich słuchaczy. Nuteczki dwie, coś z Twoich zbiorów dla Ciebie i dla słuchaczy. Dziękuję, pozdrawiam, całuję, pa. Więc Zbyszku, no ja, my się tak, no my już kupalotny, my byli chyba na dwóch biesiadach, czy na jednej, już czas nie pamiętam, a to już było z 15 lat temu chyba, nie? Ja. Ale to były czasy fajne. Więc tak, Zbyszku, dziękuję Ci za ten wpis, za pozdrowienia dla mnie, dla moich bliskich, dla wszystkich słuchaczy. No i prosisz o dwie piosenki, coś z Twoich zbiorów. No ja z tego, co pamiętam, to pamiętam, a co nie pamiętam, to wybacz. Jakie piosenki Ty właśnie lubiłeś. Więc wiem, że Justyna i Piotr, chwila ta, no nie, ta piosenka będzie właśnie dla Ciebie, za to, że napisałeś. I to będzie pierwsza piosenka. Druga piosenka będzie do Twojego wpisu dla wszystkich słuchaczy. Tak, będzie. A trzecia piosenka będzie ode mnie w podziękowaniu dla Ciebie za pozdrowienia. Dziękuję. Już słuchamy.

zanim będzie druga piosenka, ta piosenka będzie dla wszystkich słuchaczy, właściwie do wpisu od Zbyszka dla wszystkich słuchaczy, to chciałabym Wam, kochani słuchacze, powiedzieć, że konsolka pozdrowień, jak zawsze na mojej audycji, jest zamykana o godzinie 21:35. To tyle wiadomości, a teraz już przechodzimy do kolejnej piosenki, do wpisu od Zbyszka, właśnie, a ta nutka się kręci do wszystkich słuchaczy, właśnie od Zbyszka.

No i kochani, w tym momencie, bo patrzę na zegarek właśnie teraz, 21:37, więc zamykam konsolkę pozdrowień. Konsolka zamknięta, a ja już przechodzę dalej do kolejnych pozdrowień. A chciałabym powiedzieć, kto tutaj na konsoli właśnie jeszcze jest. Więc za chwileczkę przejdę ponownie do wpisu od Georga i Teresy z Köln. Później witam szefostwo Gabi i Darka. Witam ponownie Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. Witam bardzo milutko też Bożenkę z Kostrzyna nad Odrą. I witam po raz kolejny Georga z Köln. Więc to tu tak się na konsoli układa, a ja sobie spokojnie czytam. Więc ponownie witam Georg ciebie i Tereskę twoją z Köln. A piszecie mi tym razem tak. Dziękujemy Ewo, dziękujemy tobie bardzo za tę piękną piosenkę. Tak, to była ta. No i super, dzięki za to, że znalazłaś, a ty te piosenki wyrzuciłaś już do kosza. Dzięki również za drugą piosenkę. No robi się romantycznie dzisiaj na tym radiu, w ten sobotni wieczór. Pozdrawiamy wszystkich z Köln, Teresa i Georg. Ja ci powiem, ja ich nie wyrzucam, tylko ja ich tutaj mam naszykowane i jak po audycji zawsze sobie je wrzucę do kosza, no, a później zaś, no, zaś są. No wiesz, ja tego tak całkiem to ja nie wyrzucam, nie, no. Dobra, co tu miałam przejść, co miałam dodać? No właśnie, no ja wiedziałam, że to jest ta piosenka, tylko ja sobie nie umiałam po prostu skojarzyć, jaki to jest zespół, Rednecks. Ale sobie nie miałam spokojnie, ale widzisz, w koszu znalazłam, no widzisz. Więc fajnie, że się tutaj zawitali, że piosenkę właśnie właściwą puściłam, tą, o którą żeście prosili, a teraz będzie coś innego. Nie będzie tej piosenki, co zawsze, Georg, nie byłoby wam tak dobrze, jakby naleciała co audycja, to ona, nie. Dzisiaj będzie pauza, a dzisiaj będziemy słuchać czegoś innego, więc teraz do twojego wpisu i do Tereski wpisu właśnie, bo wy razem dzisiaj na konsoli, więc będzie to. Dziękuję za wpis i słucham.

A teraz mam kolejny wpis, a napisali nasze szefostwo, nasza Gabi, Darek, witajcie, witajcie. Ja was tam gorąco pozdrawiam. Fajnie, żeście są, żeście tutaj się zameldowali. Ja pozdrawiam, życzę wam fajnego jeszcze wieczoru, później spokojnej nocy. A co żeście mi szefostwo napisali, to ja teraz poczytam. Gabi, Darku, co piszecie? Witasek. Miłego wieczoru dla wszystkich, co na radiu. Za pozdrowienia do nas pięknie dziękujemy. A ciebie, Ewo, prosimy, co byś rozdała te lody Bambino. Popatrz, masz cały karton. Babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała. Albo Zbyszku, nie bądź głupi, niech ci Marysia loda kupi. Oj, wesołego wieczoru wszystkim. No ładnie ci się to, Gabi, Darku, zrymowało, mom. A ja ciekawe, kajmo popatrzę, że ten karton lodów mam, w którą stronę, powiedzcie mi, no. Ale fajnie wam to babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała. Albo Zbyszku, nie bądź głupi, niech ci Marysia loda kupi. No więc nic innego nie może być, jak o coś o lodach, nie? No, ja. Więc Gabi, Darku, powiem wam tak. Tak jak do wszystkich, tak jak to tu dzisiaj jada, bo ja mało kiedy trzy piosenki puszczę. Mało kiedy, to tak się, to musi być święto. A jakie to dzisiaj święto, to nie wiem. Ale dzisiaj właśnie tak jest, że pierwsza piosenka leci, bo do was, żeście napisali, ja do was, tak żeby was przywitać fajnie. Potem druga piosenka będzie coś o lodach, nie, do wszystkich słuchaczy. No i ten, i tak to było, no, tak to leciało. A trzecia piosenka będzie o dymie, do was, podziękowaniu za wasz wpis, za wasze pozdrowienia. No i ja dziękuję i już słuchamy.

Drodzy słuchacze, nie wiem, czy wam się podoba, ale moja audycja się ciut przeciągnie, bo tutaj właśnie jeszcze są wpisy, więc jadymy po kolei. Witam ponownie witam Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. A oni właśnie piszą o tym, co ja nie wiedziała. Więc Zbyszku, Marysiu, witam was i czytam już, coście to napisali. A więc fiszki to szprotki obkulane w mące i na oleju. Smażone są, super smakują jak frytki, a do tego zimne piwo. Pozdrawiamy, dzięki. Ja ci powiem, nie jadłam tego jeszcze. No, szproty to tam wędzone raczej, ale obkulane w oleju, na oleju i w mące to nie jadłam. Nie. Więc fajnie, żeście to pokosztowali i na pewno wam to smakowało, a z piwem to no na pewno. A jeszcze ta woda, te morze, kurczę, ten szum morza. O matko, no, narobiliście mi smaków, no kurka. Będę musiała sobie wziąć mapa i po mapie paluszki pojechać nad morze i wszystkie te kurorty zwiedzam. Dziękuję ci, Zbyszku, Marysiu, a dla was tym razem piosenka będzie. Jako to będzie piosenka, to figlarka, nie wiem. Nie wiem, ja już nic nie wiem. Więc coś będzie, ja. Więc będzie i za wpis dziękuję.

i aniołki jadę medali z kolejnym wpisem, a na konsoli pozdrowień to jo witam Bożynka z Kostrzyna nad Odrą. Dobry wieczór, Bożynko, dość długo czekałaś, nie? Ja czekałaś. Ja ci powiem, dziś czekała 35 minut ja, bo tu właśnie jest wpis o 21.30, a mamy 5 po, więc ja. No. Więc Bożenko, dobry wieczór, ja cię witam. Ja nie wiem, co ci teraz już mam życzyć. Nie wiem, czy będziesz patrzała na mecz, bo ja ci powiem, mi obyda patrzała, bo ja ostatnio jakoś patrzę. Nie wiem, mi się to jakoś spodobało. No, więc życzę tobie spokojnego wieczoru. A mecz chyba jest o 23, jeszcze się nawet nie pytała, bo nas w domu nie było i to tak wszystko dzisiaj było z jakimś takim tym. Ja tak szczerze powiedziawszy, ja by nawet o audycji zapomniała, dopiero mnie opamiętali, że grom. Ja. Więc chyba 23, jak się nie mylę. Ale dobra, Bożynko, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam cała twoja rodzinka. No i jak pójdziesz nyny, to ci już po tym życzę spokojnej nocy, nie? Ale zanim jeszcze to jeszcze nie, bo jeszcze wpisu nie poczytałam, to jeszcze nie idź spać. Więc czytam, już czytam, w końcu czytam. Albo nie, ja czytam. A mam piosenki? No nie wiem, czy mam, ale chyba coś tam jest. Dobra, Bożynko, dobra, czytam. Dobry wieczór, Ewuś. Pozdrawiam ciebie na twojej audycji. Pozdrawiam ciebie, Jolę, Mirka, Ole, Gabi, Darka, Małgosię, Górak, Ewelinkę z mężem, Bogusię, Stanisława, Bartka, wszystkich słuchaczy na twojej audycji. Życzę miłego słuchania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem serduszek. No kurczę, szkoda, że ja tego kuferka nie mam dzisiaj, no. Bo by to wszystko poleciało już do kuferka. Tego, zrobię sobie osobny kuferek na serduszka, bo tego jeszcze nie mam. Mam jeden kuferek z drożdżami, z kusiolami. To już go nawet nie otwieram, bo jakby go otworzyła, to chyba z tego mojego drugiego piętra polecę na czwarte. Z tymi drożdżami, to lepiej tego nie ruszą. Ten drugi kuferek, to mam troszkę tego tam na dnie, to tak pielęgnuje, a nie, to takie są truskawkowe. No, ale już tam nic nie daje, żadnych drożdży, możecie dobać buziaki, a trzeciego nie mam. No, ale to się zrobi, to przy kolejnej wypłacie figlarka pomyśli o kupnie kuferka. Więc Bożynko, jedno serduszko zabieram do siebie, reszta jest dla wszystkich słuchaczy, a tak w szczególności pozdrawiasz Jolę, Mirka, Ole, Gabi, Darka, Małgosię, Górak, Ewelinkę z mężem, Bogusię, Stanisława, Bartka, no i wszystkich słuchaczy. Ja tobie dziękuję za wpis, za pozdrowienia wzajemnie i do wpisu dobieram piosenki. Pierwsza będzie dla ciebie. Za to, że zrobiłaś wpisik, za to, że jesteś. Druga piosenka będzie od ciebie dla wszystkich tych, których tutaj wymieniłaś w swoich pozdrowieniach. A trzecia piosenka będzie ode mnie dla ciebie w podziękowaniu. I tak jadymy. A co będzie? Posłuchaj.

A teraz Bożenko z Kostrzyna, teraz ta piosenka się pokręci od ciebie dla wszystkich tych, których wymieniłaś w swoich pozdrowieniach. Frank Galan, Jacek Silski, List z morza.

I już mam, kochani, ostatni wpis. No tak, nasz Girlscan rozpoczął właśnie na konsoli pozdrowień wpis, nie? A teraz Georg, no ja, jak zaczął, to trzeba skończyć. No nie ma tak. Więc Girlscan, witam cię tu po raz chyba trzeci, jak się nie mylę, chyba ja. Ale ja wiem, że ty na coś liczysz. Ja wiem. Ale coś napisał? To poczytam. Droga Ewo. O, jak ładnie napisane, droga Ewo. Muszę się na 2 tygodnie odmeldować. Zamelduję się znowu po urlopie. Ja, tyś wiedział, że to możesz napisać, ja. Dobra, no to dobra, zmiękłach trochę, no zmiękłach. Ci powiem tak, trochę zmiękłach. No, bo cię 2 tygodnie nie będzie, więc tam wypoczywaj. Uważajcie z Tereską, ja, bo trzeba uważać na wszystko teraz. Życzę wam fajnej pogody, słonecznej, ale nie za bardzo, bo to też, ja wam powiem, że ja się po prostu męczę w temperaturze 30 stopni. Do mnie taka temperatura 23-25 to jest najlepsza. To wtedy jest jakoś tak fajnie jest, a potem to tylko człowiek siedzi w domu, a wentylator przed sobą, no i to tyle, no. I pije. Dobra, filiarka się nagodała, kurczę. Ja. Dobra, Georg, no to fajnie sobie wypoczywajcie, dużo pieniędzy nie udawajcie, a zresztą, o co tam? Więc Georg, no powiem ci, będziesz zaskoczony teraz. Teraz będziesz zaskoczony, jak już po prostu nie słuchasz radia, no to będziesz już nic nie wiedział. Ale póki co do twojego wpisu, za który dziękuję, wybrałach to.

No i kochani, lecimy z Alicją i Rafałem, trzymajmy się za ręce, no teraz się wszyscy trzymajmy, bo za parę minut będzie koniec audycji.

ta piosenka jest dla wszystkich słuchaczy w podziękowaniu za to, żeście byli, żeście pisali i dla was ode mnie Gina T, a później już kolejną z wami się pożegnam.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Zanim się, kochani, z wami pożegnam, to chciałabym zaprosić was na jutrzejsze audycje, właśnie jutro z niedziela, 19 lipca. Więc od godziny 11 do godziny 13 za stery radyjka wejdzie nasz prezenter Peter, mój kolega redakcyjny, a tytuł audycji jest Wiara. Od godziny 18 do godziny 20 szef Darek poprowadzi listę przebojów, jak zawsze w niedzielę o 18. I od godziny 20 do godziny 22 za stery radyjka zasiądzie moja koleżanka redakcyjna, wasza prezenterka, nasza Gabi Chorzowianka. Gorąco zapraszam na te audycje jutrzejsze, a ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za waszą obecność, za wpisy, za to, że jesteście. Życzę wam spokojnego wieczoru, miłych wrażeń właśnie, jak ktoś idzie na mecz, bo ja też zaraz idę. No i co? Znaczy, no i mówię wam dobranoc, do usłyszenia, do kiedy? Chyba poniedziałek, godzina 18? No nie wiem jeszcze dokładnie, ale chyba tak. Więc kochani, dobranoc!

Przecież gdzieś być musi ktoś, kto nie porzuci, kto zawsze będzie mimo wszystko.